Sem Marto bił dał państwu dar, nie upraszał nich czerny kol, za to się dane z klatnice o.